0: odličan način da započnem dan.
1: Probudi se uz TDI radio.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.